0: kalendarzu poniedziałek, 28 dzień września, jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w ciągu ostatnich dni.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Most Zachodni budzi potężne emocje. Jesteśmy na półmetku konsultacji społecznych dotyczących nowej przeprawy, która ma połączyć plac Skalskiego w Toruniu z Małą Nieszawką po drugiej stronie Wisły. To w Małej Nieszawce odbyło się drugie z czterech spotkań urzędników i projektantów z mieszkańcami. Ci ostatni zdecydowanie sprzeciwiają się inwestycji w tym kształcie i w tym miejscu.
3: Ta droga według tych wariantów przechodzi w okolicach 50-70 metrów od mojego domu. Hałas, widok znika, ekrany się pojawiają zamiast łąki. Absolutnie mi się to nie podoba. Już nie mówię o kwestiach w trakcie budowy, co to będzie miało, jaki wpływ na mój dom. No, jestem wyjątkowy w wielkiej sytuacji, bo naprawdę ta droga przechodzi ode mnie w jednym albo w drugim wariancie, dosłownie. W jednym jest gdzieś tam 70 metrów, w drugim może ze 100 metrów.
4: A proszę powiedzieć, bo tak tutaj rozmawiam z mieszkańcami i czy jest w ogóle jakakolwiek opcja, na którą mieszkańcy by przystali?
3: Wydaje mi się tak na logikę i na chłopski rozum naturalnym drogą, miejscem dla tej drogi, gdyby ona się zaczynała na rondzie koło Kastaramy i wtedy w linii prostej ona by szła przez brzeg Wielkiej Nieszawki, nie zahaczając o żadne domy, przez las i przez pola i wchodzi dokładnie w tym miejscu, gdzie jest intencja, żeby weszła.
5: Mieszkańcy Małej Nieszawki nie chcą żadnego mostu na swoim terenie.
4: Dlaczego?
5: Nie jest to dla nas w żaden sposób korzystne. Nie mamy z tego żadnych zysków, mamy sobie straty. Obawiamy się o nasze dzieci, o nasze działki, o wartość tych działek, o przyrodę, o wszystko. Proszę pana, naturalną koleją rzeczy jest, żeby zapytać, co uważamy, a mamy odczucie, że wszystko jest już postanowione.
6: Ja uważam, że to jest skandal, że w takiej miejscowości dzieją się takie rzeczy naprawdę.
4: Takie to znaczy jakie?
6: Jesteśmy bardzo zaniepokojeni jako mieszkańcy Małej Nieszawki, że będą tutaj budowali nam most. Naprawdę to jest duże niebezpieczeństwo dla nas, dla naszych rodzin, dzieci.
7: Jeden z wariantów tej drogi przebiega dosłownie 20-30 metrów od mojego przyszłego domu, który jest w tej chwili w trakcie budowy.
4: A czy fakt, że miasto mówi, że będą stałe te ekrany wygłuszające, to jak rozumiem, pana też nie satysfakcjonuje?
7: Wydaje mi się, że te ekrany nie załatwią sprawy w 100%, bo w tak bliskiej odległości tej drogi od domu samochody prawdopodobnie i tak będą słyszalne i to wyraźnie.
4: Czy pana niepokoi to, że ten most zachodni tutaj ma powstać?
8: A jakby panu miało powstać? Kupiłem działkę 10 lat temu, jakże jak się dorobię, wybuduję sobie dom, nazbierałem pieniądze, chcę budować dom i nagle mam co zrobić teraz z tym wszystkim.
4: Kupić nową działkę?
8: Nie, to powinno być, nie wiem, wiadomo już z 15-20 lat temu, wtedy zupełnie inaczej by tutaj te tereny kosztowały i wszystko.
9: Ja bardzo czuję, kiedy skończę pracę, wracam do domu, a pracuję w takim zawodzie, że tą pracę się przenosi do domu, tak, i pracuje się również w domu. Ja czuję, że wróciłem z pracy. Można pójść do lasu, można pokorzystać z walorów przyrodniczych, które sobie tutaj zdołali wypracować, więc o tym trzeba też rozmawiać. I jeżeli tutaj nie pokażą swoich racji, tak, mówiąc tak już strategicznie, traktując to jako grę decyzyjną, nie ugrając coś sobie, to za chwilę mogą się obudzić z jakimś projektem, nie wiem, spalarni śmieci, spalarni czegoś tam innego, tak, i zobaczyć, no, że metropolia potraktuje ich w sposób negatywny, czyli centrum przeniesie swoje niewygodne rzeczy na peryferię.
10: Niedawno dowiedzieliśmy się o ostatecznych kształtach dwóch koncepcji, które są projektowane przez miasto Toruń, które mają przebiegać bezpośrednio przez środek naszej wsi. Jesteśmy tym bardzo mocno zaniepokojeni i mamy obawy, dlatego że czujemy się pominięci w całym tym procesie konsultacyjnym, chociażby przez to, że nie uczestniczyliśmy w żadnych pracach. My jako mieszkańcy, jako ludzie, jako sól tej ziemi, czyli osoby, które tutaj mieszkają, nie mieliśmy możliwości zapoznania się w sposób kompleksowy i dla nas ta informacja spadła tak na dobrą sprawę jak grom z jasnego nieba, że jest to już zaakceptowane i ostatecznie przyklepane.
1: Mówili mieszkańcy Małej Nieszawki, z którymi rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Wszystkie sądy z mieszkańcami publikujemy na stronie Gra FM.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Czy dojdzie do konsolidacji Szpitala Miejskiego przy Batorego w Toruniu, Specjalistycznej Przychodni Miejskiej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego? Temat już na etapie projektów budzi duże kontrowersje. Miasto argumentuje, że połączenie poprawi sytuację finansową placówek, szczególnie szpitala. Pracownicy MPS-u i ZPO obawiają się jednak pogorszenia jakości swoich usług i utraty miejsc pracy. Sprawę poruszyliśmy na ostatniej sesji Rady Miasta. Samorządowcy przedstawiają różne opinie. Część popiera projekt, inni wskazują na ryzyko związane z reorganizacją placówek.
4: Panie prezydencie, chciałem tylko, korzystając z okazji, zapytać o konsolidację szpitala, bo rozmawiałem z pracownikami specjalistycznej przychodni miejskiej i oni się czują, można powiedzieć, że trochę niedoinformowani, ale też jakby zaniepokojeni, boją się, że stracą pracę.
11: Miałem spotkanie z reprezentantami wszystkich trzech SPZ-ów, które są poddane analizom na razie w kontekście możliwości konsolidacji i były związki zawodowe reprezentujące ZPO, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Miejską Przychodnię Specjalistyczną i Specjalistyczny Szpital Miejski. Wyjaśniliśmy sobie tok informacji, w jaki sposób się będziemy informować, uspokajać. Raz jeszcze uspokoiłem razem ze współpracownikami i umówiliśmy się na spotkania, ale już spotkania, które będą po projekcie decyzji, którą podejmie, ale żeby tą decyzję móc podjąć, czekam na rekomendacje zespołu.
1: Mówił Radiu Gra prezydent miasta Paweł Gulewski. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla. Jak temat komentuje były prezydent, obecnie radny klubu Wspólny Toruń, Michał Zaleski?
12: Konsolidacja poprawi warunki funkcjonowania, usprawni możliwość także inwestowania, ponieważ w takiej jednej placówce te inwestycje będą lepiej dostosowane do potrzeb zdrowotnych mieszkanek i mieszkańców Torunia, a także należy gdzieś tam w trzecim zakresie zagadnień doszukiwać się szansy na poprawę wyników ekonomicznych wspólnie funkcjonujących podmiotów. Myślę, że sama idea konsolidacji, która powstała w rządzie Rzeczypospolitej, jest tą ideą, która ma także usprawnić nie tylko samo działanie poszczególnych jednostek, które w tej konsolidacji powstaną, ale także ma pokazać to, że przystosowujemy się do warunków demograficznych Rzeczypospolitej.
1: Mówił Michał Zaleski. O zdanie w sprawie konsolidacji pytaliśmy także radnego z Prawa i Sprawiedliwości Adriana Mula.
13: Czy co do zasady, to nie jest zły pomysł i myśmy nawet sami jako przedstawiciele naszego klubu o tym mówiliśmy kilka miesięcy temu. Jeśli chodzi o połączenie MPS-u ze szpitalem, no bo ten temat ZPO, nie ukrywam, że też byliśmy zaskoczeni. Poprosiliśmy o dokumenty Urząd Miasta. Jeśli chodzi o MPS i szpital, no to wydaje się to naturalne i to myślę, że i finansowo będzie to łatwe do przeprowadzenia. Natomiast jeśli chodzi o ZPO, no to tutaj obawy, czy nie spadnie jakość obsługi, jakość tych usług medycznych w tej placówce i o to też pytamy i będziemy pytać.
1: Jak na sprawę spogląda Anna Szetniewska, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Rodziny, radna KO?
14: Myślę, że tutaj nie możemy mówić o stracie. Pracujemy wówczas w jednej instytucji i tak naprawdę wszystkie zamówienia publiczne, które można dokonywać, obejmują wszystkie szpitale. Sam zakup leków, który jest bardzo, bardzo drogi, jeżeli kupujemy to w większej ilości, mamy to również taniej. Jeżeli chodzi o konsolidację, nie możemy się obawiać straty stanowisk pracy, ponieważ tak naprawdę wszystkie miejsca, które w tej chwili są zajęte przez pracowników, nie zmieniają się. Tak naprawdę możemy tylko mówić o tym, że administracja, która zajmuje się wszystkimi podmiotami, może znajdować się w jednym miejscu.
1: Do tematu ewentualnej konsolidacji szpitala miejskiego przy Batorego w Toruniu, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w naszym mieście i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego będziemy jeszcze wracać w naszych serwisach.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Na sesji Rady Miasta Torunia samorządowcy przegłosowali uchwałę dotyczącą zakupu sztucznej choinki. To ona stanie na rynku obok pomnika Mikołaja Kopernika. Dlaczego inwestujemy w sztuczne drzewko?
15: Nie chcemy powiększać śladu węglowego Torunia. Nie będziemy musieli wycinać kolejnego dużego świerku. To jest pierwszy i koronny argument, czyli odpowiedzialność za planetę, czyli ekologia. A drugi to ekonomia. Dotychczasowe koszta związane z transportem, ustrojem świetlnym, który też już musicie Państwo wiedzieć, był wiekowy, bo wykorzystywano od 18 lat. Zmieniły się technologie. Będziemy mieli zyski chociażby z tego powodu, że samo oświetlenie będzie kosztowało 50% mniej, to znaczy energia potrzebna do zasilenia tego drzewka. Dziś mamy technologie LED-owe. Trzeba wiedzieć, że i tak byliśmy przed decyzją o zmianie tego ustroju świetlnego. Nie mieliśmy wpływu na to, jaka choinka przyjeżdżała. Ona była nam darowana, więc tak troszeczkę nie bardzo wiedzieliśmy, co przyjedzie. Przyjeżdżało raz drzewko większe, raz mniejsze. Do tego trzeba było dostosowywać ten ustrój, czyli go kupować co roku. Teraz nie będziemy musieli tego robić. Choinka ma co najmniej 10-letni okres trwałości. Jest rozmontowywana w takich elementach metrowych. W bardzo łatwy sposób można ją zmontować. Technikalia są takie, że będzie to przechowywane w magazynach prawdopodobnie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Tam, gdzie przechowywane są wszystkie ozdoby świąteczne, które na starówkę trafiają, trafiają. Tutaj będzie bodaj 5 czy 6 rodzajów ozdób spersonalizowanych dla Torunia.
1: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
16: Poniedziałek w pogodzie. Sprawdzamy, jakiej pogody możemy spodziewać się dzisiaj w Toruniu. Na razie chłodno po dość chłodnej nocy, ale spokojnie temperatura będzie wzrastać. Od około 10-11 stopni teraz o poranku do 20-21 stopni nawet po południu w Toruniu. Dużo słońca w prognozach, choć o poranku jeszcze mogą pojawić się drobne chmury, ale spokojnie parę kolejnych dni przynajmniej będzie bez deszczu.
0: Dzień dobry, o poranku, kłaniamy się bardzo nisko, witamy serdecznie. Trochę nas przeraża to, co dzieje się w naszym studio. Światło miga, rachunek za prąd zapłacony?
16: Mam nadzieję, że tak. Myślę, że to po prostu kosmos daje nam znaki, ale o tym oczywiście więcej po siódmej. A na razie rozkręcamy się na dobry poranek. Oliwia Ciszewska.
0: Piotrek Olszowski. Myślę, że to chyba też dlatego, że kosmiczny weekend za nami, ale o tym jeszcze sobie opowiemy. Gramy...

0: Rano i dobrze, dobra poniedziałkowa pobudka na tej fali na 88.8 FM. Na nas możecie liczyć, nawet jak weekend rządził się swoimi prawami, to my tutaj jesteśmy po to, żeby powiedzieć wam o Marku i o Wacławie. A, bo wy nie wiecie jeszcze o Marku i Wacławie.
1: No właśnie.
0: Słuchajcie, otóż Marek i Wacław
1: mogą dzisiaj zrobić imprezę, ponieważ mają imieniny. Tymon, Lena, Jan także dzisiaj mogą świętować, no ale nie muszą, mogą, nie mogą, no muszą się dogadać.
0: Tak.
1: Światowy Dzień Wścieklizny w kalendarzu świąt nietypowych.
0: A także tajniaka oraz jabłka. Nie chcemy tego łączyć. Jabłka na wściekliznę na pewno nie pomogą, więc kompletnie nie. Natomiast jabłko w formie deseru jak najbardziej w torbę, plecak przyda się. Lubimy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ale to było przerażające.
7: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
8: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
9: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra.fm i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
10: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
11: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
12: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
17: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Dżem łowicz wybrane rodzaje 200

0: Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
3: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
4: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
3: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
4: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
3: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
4: Zdecydowanie tak.
3: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Wake Me Up Before You Go Go. Idealny kawałek do tego, aby właśnie w takim nastroju przejść do najlepszych newsów tego poniedziałku. No bo w końcu znamy mistrza świata w żużlu, Robert Lambert. Gratulujemy, gratulujemy w końcu.
1: Gratulujemy i trochę takie rozerwane niektóre kibicowskie serca, jak to chyba dobrze prezydent Gulewski napisał. Słodko-gorzki był to dzień na motoarenie, bo nasz przegrał, nasz wygrał. Nasz Bartek Zmarzlik, no jednak w biało-czerwonych barwach, nie zdobywa kolejnego tytułu mistrza świata. Nasz toruński Robert Lambert, idąc już tropem tego patriotyzmu lokalnego, tego mistrza zdobywa i to
0: cieszy. Ale mogę też powiedzieć, że Zmarzlik czytałam i cieszy się i tak z tego srebrnego medalu. Mówi, że to jego 10. medal. Także tak czy siak cieszymy się, no i oczywiście rozpoczynamy odliczanie do finału, bo to już 4 października. Jedni pojadą do Wrocławia, inni zostaną tu na miejscu w kujawsko-pomorskiej arenie przy Bema.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Neptunika, What If. Tak energicznie rozpoczynamy ten poniedziałek na antenie.
1: I takiej energii nam potrzeba. A do siódmej jeszcze trochę pogramy. Kacperczyk i Vito Bambino między innymi się pojawią. Mam talent. To na tej fali, na 88,8 FM. Zostańcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Po reklamie.
0: Poniedziałek w pogodzie. Sprawdzamy, jakiej pogody możemy spodziewać się dzisiaj w Toruniu. Na razie chłodno, po dość chłodnej nocy, ale spokojnie temperatura będzie wzrastać. Od około 10-11 stopni teraz o poranku do 20-21 stopni nawet po południu w Toruniu. Dużo słońca w prognozach, choć o poranku jeszcze mogą pojawić się drobne chmury, ale spokojnie parę kolejnych dni przynajmniej będzie bez deszczu.
21: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head.
2: Słuchasz, Radia Gra.
21: Strike two, your vibes.

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Coraz bliżej 7 na zegarze. O pełnej zapraszamy oczywiście na najświeższe wiadomości dziś w serwisach. No, będziemy wracać do tego, co działo się sportowo przede wszystkim w weekend, między innymi do sobotniego turnieju Grand Prix na Moto Arenie. A my pozdrawiamy wszystkich tych, którzy się trochę zasiedzieli w mieście, nie? Można odnieść takie wrażenie.
1: Ja sama dzisiaj nie wiedziałam, wchodząc do autobusu, czy powiedzieć dzień dobry, czy good morning, czy może jeszcze guten morgen.
0: Good morning, tak, bo to może być trochę skandynawski, taki wiesz, to różnie, rzeczywiście trochę.
1: Tak, żeby
0: może
1: się poczuli dobrze u nas.
0: Pozdrawiamy wszystkich turystów, którzy trochę się zasiedzieli, a tych, którzy już wyjechali z miasta, no cóż, pozdrawiamy tak wirtualnie i mamy nadzieję, że będziecie wracać nie tylko przy okazji dużych imprez sportowych i żużlowych do Grodu Kopernika. Radio Gra.

0: Już za chwilę godzina 7, kolejny raport, prognoza pogody i obiecywany przeze mnie horoskop. Czuję te magnetyczne, kosmiczne siły wpływające na nas.
1: A to jedno mi powiedz,
0: tylko będzie ciekawie.
1: To będzie horoskop jeszcze taki wrześniowy, czy już trochę taki jakby przedpaździernikowy?
0: No, jeszcze myślę o wrześniu, jeszcze to mi w głowie, ale już powoli listki spadają, więc wiesz, może się coś wydarzyć.
1: Studenci mogą spać spokojnie jeszcze przez chwileczkę, chwilunię.
0: Jeszcze chwileczka.

0: reklama.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Cappuccino. Caffè latte. Te.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
2: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Po reklamie.
11: Poniedziałek mamy w kalendarzu, 28 dzień września, jest 7 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na początku informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Tramwaje numer 1, 5 i 6 jednak nie pojadą jeszcze dzisiaj do pętli Olimpijska w Toruniu. Zapowiadane przez MZK wznowienie kursów tych trzech linii zostaje przesunięte o jeden dzień. Powodem zmiany terminu są opóźnienia ze strony wykonawcy w realizacji prac związanych z siecią trakcyjną. Po mieście ciągle jeżdżą więc autobusy zastępcze ZT5. Utrzymana jest linia tramwajowa numer 9.
13: To są wiadomości Radia Gra.
12: W ostatnich dniach do naszej redakcji dotarły pytania o harmonogram koszenia terenów zielonych w Toruniu. Mieszkańcy zwracają uwagę na zarośnięte trawniki, a sprawą zajęła się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Jeden ze słuchaczy mówi:
15: Lubinkowo jest tak pozarastane, zresztą inne części miasta też.
14: Inny z kolei zauważa:
16: brak ptaków w Toruniu. Po to, żeby te ptaki pojawiły się, to muszą mieć co jeść. A żeby miały co jeść, to muszą rosnąć na trawnikach również chwasty.
14: Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak to właściwie z koszeniem trawników w Toruniu jest. Urzędnicy wyjaśniają, że utrzymanie zieleni odbywa się zgodnie z zaleceniami ministerstwa i ustawą o ochronie przyrody. Regularnie koszone są punkty przy skrzyżowaniach i przejściach, a pozostałe w odległości około 2 metrów od krawężnika. Wyższa trawa zostaje m.in. w pasach rozdziału, co ma sprzyjać bioróżnorodności. Obecnie to jeden z 2 razy w roku trwa pełne koszenie w mieście, również na Rubinkowie, jednak ze względu na dużą powierzchnię terenów zielonych może to jeszcze potrwać.
13: Wiadomości Radia Gra.
12: Teraz o poranku kultura. Zaglądamy w program Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Nowy sezon symfoników rozkręcił się na dobre. Gościem naszego radia był Przemysław Kępiński, dyrektor TOS, z którym zaglądamy w jesienno-zimowy program działań.
17: Przed nami znakomite arcydzieła, no choćby w październiku Symfonia Fantastyczna, obrazki z wystawy Musorgskiego. Znakomite rzeczy symfoniczne, ogromna, piękna, monumentalna muzyka, którą serdecznie polecam wszystkim, nie tylko koneserom, bo ja cały czas będę mówił, że muzyka jest nie tylko dla koneserów i warto przyjść, posłuchać i się przekonać, albo nie przekonać i stwierdzić, że to nie jest dla mnie.
12: A w tym sezonie TOS zaprezentuje także koncert Klasyczny Rap z Torunia. Z symfonikami wystąpi raper Łukasz Małpa Małkiewicz.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Kierowcy muszą szykować się na podwyżki. Nowy tydzień to niestety nowy cennik na stacjach paliw. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, litr diesla ponad 9.
18: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i
5: wolałbym, żeby było tańsze. No.
10: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej, ale no nadal.
11: Auto gaz też ma drożeć.
10: No tak, ale jednak nadal jest to troszeczkę bardziej ostrze.
11: Ponad 3 zł, tak? 3,19 między innymi.
10: Oj, widzieliśmy po 3,30 czy 40 tak. Na trasie, więc o. Naprawdę ceny powalają.
18: Z kierowcami rozmawiał Michał Dobrołowicz.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na raport sportowy. Hokejści Energii Toruń z kolejnym zwycięstwem. Wczoraj pokonali na Tortorze STS Sanok 2-1. W piątek na wyjeździe wygrali z Krakowią 5-3 i w tabeli Stalowe Pierniki są aktualnie na pierwszym miejscu. Cały żużlowy świat ciągle pod wrażeniem sobotnich zawodów na motoarenie. To na Grand Prix w Toruniu poznaliśmy mistrza świata. Został nim zawodnik Press Toruń, Robert Lambert. To coś specjalnego, coś, co każdy żużlowiec chcę osiągnąć w swojej karierze, a udaje się nielicznym. Jestem podekscytowany, nie mogę się doczekać, aż zobaczę się z rodziną. Czułem wsparcie fanów, nie spoglądałem jeszcze dzisiaj w swój telefon, który na pewno urywa się od powiadomień. Mam duże szczęście, że mogę liczyć tu w Toruniu na wsparcie fanów. Zdecydowanie to słyszałem. Na motoarenie wicemistrzem świata został Bartosz Zmarzlik. Do finału dotarł także Patryk Dudek. Więcej o Grand Prix piszemy na Gra FM.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: Przed nami słoneczny dzień. Mimo, że o poranku słupki rtęci zjechały poniżej 10 kreski, to termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj 21 stopni. Nie powinno padać, parasole możemy zostawić w domu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj korzystne. Przed nami kilka podobnych, ciepłych dni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: Pięknie to dziś na horyzoncie wygląda. No taki dzień, jak wstaje i budzi się, to nam się bardzo podoba za oknem. Mm-hmm. No naprawdę.
22: I to nie tylko dziś ma być podobno tak pięknie, słonecznie. Proszę. Parę kolejnych dni również. No może zapowiada to kolejne zwycięstwo naszych w finale. Myślę, wiesz, słońce.
11: A skoro wróżka tak mówi, chwilę po siódmej, to trzeba jej wierzyć. Piotr Kolszowski
22: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: Rano i dobrze, dobra poniedziałkowa pobudka na tej fali w Radiu Gra na 88,8 FM. Po tym emocjonującym, żużlowym również weekendzie wchodzimy w nowy tydzień i patrzymy w stronę gwiazd. Nie tych żużlowych, nie sportowych i siatkarskich nawet, tylko tych prawdziwych, które przynoszą nam wiedzę o przyszłości.
1: Oczywiście, już patrzę, co się dzieje. No a dzisiaj, w poniedziałek, warto zająć się obowiązkami, bo księżyc w znaku barana sprawi, że będziemy ogólnie bardzo dobrze zorganizowani. Atmosfera też w powietrzu będzie taka dobra, choć horoskop zapowiada nam irytację kolejkami lub spóźnieniami. Lepiej ich zatem unikać. Z takich personalnych podpowiedzi prosto z gwiazd to mam jedną dla barana, aby nauczył się trzymać niektóre tajemnice nieco dłużej w swoim sercu. No i dla byczka, aby nie zaczynał niczego nowego na siłę. Nie ma co walczyć z wiatrakami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: rano i dobrze budzi się kolejny piękny dzień w Toruniu, a w takim Krakowie budzą się mieszkańcy po pierwszej turze wyborów prezydenckich i okazuje się, będzie druga. Do drugiej tury zakwalifikował się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, także no nie wiem już, gratulować czy nie gratulować?
1: No, tego, że są w dogrywce, to na pewno.
0: No, tak.
1: Współczuć tylko mieszkańcom, bo myśleli, że raz będą musieli zagłosować, już będzie po wszystkim, a oni jeszcze raz za dwa tygodnie będą musieli.
0: Ale przynajmniej jest tego plus, najedzą się obważanków, bo kandydaci mają podobno rozdawać, aby przekonać do swojej kandydatury.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
7: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
8: A co ten projekt oferuje?
7: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
8: Gdzie dowiem się więcej?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
0: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od

0: Wiktor Waligura w Radiu gra na 88 i 8 FM. Pięknie to wybrzmiało na naszej antenie. Za chwilę wrócimy do grania, ale o graniu też będzie mowa. Graniu w siatkówkę, bo jakieś to były emocje przez naszych mistrzów Europy zapewnione nam przed telewizorami.
1: Oj tak, pięknie ograli Francję 3-1. Obronili tytuł mistrzów Europy. Brązowy medal, tak tylko dla szczegółu powiem, że wywalczyła Finlandia, no ale decydujące mecze rozegrały się w Mediolanie i tam również mieliśmy nasz toruński wątek w tym turnieju.
0: MVP całego tego turnieju został nasz toruński Wilfredo Leon, którego ściskamy i bardzo serdecznie pozdrawiamy. I tak sobie myślimy, że chyba trzeba będzie pozłocić tę toruńską Katarzynkę przed dworem Artusa, nie? Teraz.
1: No ale myślę, że i bez tego wartość tej Katarzynki wzrosła. Także radzimy sprawdzić, czy aby dobrze trzyma się chodnika.

0: Happiness is so sad, to już za nami w radiu gra.
1: A przed nami Lady Punk i kryzysowa narzeczona. Idealnie na ten poniedziałkowy poranek.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
9: Chciałbym jechać, ale te koszty.
8: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
9: Serio?
8: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
9: Gdzie to znaleźć?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: Co robisz w weekend?
12: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
11: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
12: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
11: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
12: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
11: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
13: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
14: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
1: Za mniej.
3: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski. Salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
6: Przed nami słoneczny dzień. Mimo, że o poranku słupki rtęci zjechały poniżej 10 kreski, to termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj 21 stopni. Nie powinno padać, parasole możemy zostawić w domu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj korzystne. Przed nami kilka podobnych, ciepłych dni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Coraz bliżej 8 na zegarze. O pewnej zapraszamy na kolejne wiadomości w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych, a teraz trochę szczegółów rozkładowych dla tych, którzy być może stoją na przystankach i czekają na ten tramwaj gdzieś w okolicach pętli Olimpijska. Tak, wiemy. Sami o tym wspominaliśmy przed weekendem, że one
1: ruszy, wracają. Ruszy, ale dopiero jutro, bo mamy jednodniowe przesunięcie terminu naszego remontu. No cóż, także jedynka, piątka, szóstka na razie jeszcze nie pojeżdżą przez ten jeden dzień, no ale od jutra ma już być pięknie.
0: Ale to już na pewno.
1: No na bank.
0: Bez dwóch zdań.
1: No chyba, że...
0: A nie, no to wiadomo, przecież wszystkiego nie przewidzisz.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Pisma w radiu, gra, a z cyklu newsów, bez których też dałoby się żyć, ale jednak dzięki nim być może, no nie wiem, przypomnijcie sobie, jak to się kiedyś wysiadywało kolejne wieczory przed telewizorem. Proszę bardzo, tego dnia, 28 września 1984 roku, czyli dokładnie 42 lata temu, miała miejsce premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu kryminalnego. No i teraz kto mi powie, co to za serial? Po jednej nutce, no? Chętnych nie widzę. No to zakończmy te katorki. To byli policjanci z Miami.
1: O. To my pozdrawiamy toruńskich policjantów z Miami i życzymy wszystkim przynajmniej samochodów tak fajnych, jakie mieli bohaterowie tego serialu.
0: Nie no, daj spokój. Ty wiesz, ile takie Ferrari pali? Przy dzisiejszych cenach paliw? Że tam się nawet gazu nie da założyć.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Po reklamie.
6: Mamy poniedziałek, 28 dzień września w kalendarzu i godzinę 8 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
7: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Trwają remonty torowisk tramwajowych w Toruniu. Część prac niestety się opóźnia. Zapowiadane na dzisiaj przez MZK wznowienie kursów linii numer 1, 5 i 6 do pętli Olimpijska zostaje przesunięte o jeden dzień. Te informacje opublikowało miasto wczoraj późnym wieczorem. Jedynka, piątka i szóstka wrócą więc na trasę dopiero jutro o poranku. Po mieście ciągle jeżdżą więc autobusy zastępcze ZT5. Utrzymana jest linia tramwajowa numer 9.
8: To są wiadomości Radia Gra.
7: Największa od lat inwestycja transportowa w Toruniu staje się faktem. Za nami spotkanie dotyczące modernizacji linii kolejowej numer 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni. Zmienią się okolice dworca Toruń Miasto, dworca Toruń Wschodni, budowana będzie kładka przez Wisłę, wyremontowany będzie most kolejowy.
9: Na odcinku od Torunia Głównego przez dworzec kolejowy Toruń Miasto do dworca kolejowego Toruń Wschód zaczną się naprawdę bardzo poważne prace modernizacyjne. To przede wszystkim most kolejowy, modernizacja torowiska, odświeżenie filarów. Tam również mamy zaplanowaną ścieżkę rowerową, która będzie podczepiona pod most kolejowy imienia Ernesta Malinowskiego. Torowisko, jeśli chodzi o zmiana osi peronów, jeśli chodzi o węzeł przesiadkowy Toruń Miasto.
7: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły właśnie przetarg na realizację tej złożonej i wieloczęściowej inwestycji.
8: Dzieje się na drogach.
7: Ważne informacje dla kierowców, którzy jeżdżą A1 na odcinku Toruń-Gdańsk. Zakończył się remont między węzłami Warlubie i Nowe Marzy, ale na bursztynowej autostradzie startuje kolejna inwestycja.
10: Tym razem remontowany będzie blisko 10-kilometrowy odcinek od kilometra 65 do 74 pomiędzy węzłami Kopytkowo i Warlubie. Na czas robót ruch zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Gdańska i będzie odbywał się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi.
7: Mówiła Anna Kordecka, rzecznik prasowy Gdańska Transport Company. Prace na tym odcinku potrwają jeszcze 5 tygodni.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Teraz o poranku powyborczy Kraków. Wiemy już, że będzie dogrywka. W drugiej turze o prezydencki fotel powalczą Łukasz Gibała, który zdobył 36,38% głosów, a tuż za nim Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. Teraz Gibała liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
11: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
7: Piątkowska z wyniku jest zadowolona.
12: Jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
7: Druga tura wyborów w Krakowie 11 października.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Zapraszam na raport sportowy. Żużlowcy Press Toruń przygotowują się do finałowego meczu z Betard Spartą Wrocław. Ten pojedynek w najbliższą niedzielę. Kibiców z Grodu Kopernika cieszy forma Patryka Dudka. Zawodnik Press Toruń świetnie zaprezentował się na Grand Prix w Toruniu. Dotarł do finału zawodów.
14: W skrócie, bardzo dobrze mi się jeździło. Szkoda biegu finałowego, bo pomimo planu minimum, gdzie dla mnie było ważne utrzymanie się w Grand Prix, no to szkoda mi finału, że nie stanąłem na podium.
7: Mówił nam Dudek. Teraz koszykówka. Energa Toruń świetnie rozpoczęła sezon. Katarzynki w sobotę wygrały na inaugurację derby z Artego Bydgoszcz i to na terenie rywalek. Było 69-62. Wygrały także Anioły. Siatkarze z Torunia w pierwszym meczu sezonu pokonali na wyjeździe KKS Mickiewicz-Kluczbork 3-2.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Po słonecznej i ciepłej niedzieli czas na słoneczny i ciepły poniedziałek. Dzisiaj w mieście nie będzie padać, warunki biometeo będą korzystne, wieje umiarkowany wiatr, a termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 21 stopni Celsjusza. We wtorek może być podobnie, chociaż nocami słupki rtęci w Toruniu zjeżdżają poniżej 10 kreski.
6: Dzień dobry, już po ósmej lecimy, robimy to, co trzeba robić o tej porze. No nie wiem, chyba pracować.
0: Zabrzmiałaś jaka taka dobra DJ-ka, lecimy, lecimy! No to zrób się teraz głośniej, Piotrek Olszowski.
6: I Oliwia Ciszewska. No i włączcie komputer, jeżeli na takim pracujecie. Gramy.
8: Radio Gra.

0: Gorące Michiko na naszej antenie, a teraz równie gorący temat, ponieważ PKP ogłosiło w końcu, że zostaną zmodernizowane w Toruniu stacje Toruń Wschodni i Toruń Miasto. Ale to nie wszystko. Także most kolejowy przez Wisłę będzie modernizowany.
1: I to są dobre wieści. Chciałbym się powiedzieć, w końcu teraz pozostaje tylko jedno, liczyć na to, że w realizacji tego zadania nie będzie żadnych opóźnień.
0: Opóźnienia na kolei? Nie, no, coś nowego.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Pracowity, pełne energii. Jeżeli jednak brakuje wam troszkę tej energii od samego rana, to mamy oto tipy od specjalistów, którzy chcą walczyć z jesiennym zmęczeniem. Aby przeciwdziałać jesiennemu znużeniu, czytamy, warto szukać przyjemności w muzyce, spotkaniach z bliskimi i aktywnościach fizycznych, ale także trzeba dbać o nawodnienie i regularny ruch, który poprawia samopoczucie.
1: Nie pomyślałbym, że to jest takie łatwe, naprawdę. A jeśli tym, jak to było, czerpaniem przyjemności z muzyki może być na przykład odsłuchanie codziennie rano budzika w smartfonie, spotkaniami z bliskimi mogą być dywaniki u szefa, zaś aktywnością fizyczną, na przykład kolejne 8 godzin w robocie, to chyba jesienne znużenie kompletnie nam nie grozi.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Marian,
3: Jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi

0: plus jeden gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra. Mam.

0: Jonas Blue w radiu gra Fast Car. Samochód ciągle szybszy niż tramwaj, szczególnie tramwaj na pętle olimpijska. No uwaga, może nie wszyscy jeszcze o tym słyszeli. Mamy obsuwę. Jedynka, piątka i szóstka do pętli olimpijska miały jeździć od dzisiaj, ale uwaga, powrót zostaje przesunięty o jeden dzień. Z dzisiaj na jutro, jak czytamy w komunikacie, zmiana wynika z opóźnienia wykonawcy w realizacji niezbędnych prac przy sieci trakcyjnej. No jeden dzień obsuwy niby niewiele, ale komunikat na ten temat pojawił się dopiero wczoraj. A to chyba było wiadomo już wcześniej, co? Tak na ostatnią chwilę? Nie do wszystkich rano dziś ta informacja dotarła. Także jeszcze raz, nie od dzisiaj, ale dopiero od jutra. Tramwaje na pętle olimpijska, jedynka, piątka i szóstka. Chyba że znowu coś wyskoczy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz dżem łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu, 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema, 23,99. Opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. O reklamie.
19: Dużo słońca na niebie, brak opadów deszczu, umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. Przed nami kilka podobnych, dość ciepłych dni, w trakcie których termometry pokażą w mieście 20 stopni Celsjusza albo nawet nieco więcej. Warunki biometeo będą dzisiaj korzystne.
1: To jest Radio Gra.

Talk to you i another w Radiu Gra. Mówią, że przysłowia są mądrością narodu, tylko tą mądrość to trzeba najpierw wyłowić, no bo spróbujcie mi wyjaśnić, o co chodzi w takim przysłowiu na dzisiaj, gdy na Wacława i Michała jasno, nie będzie w zimie ciasno. No, rymuje się, no pewnie, tylko o co tu chodzi? A no właśnie dzisiaj imieniny Marka i Wacława. Pozdrawiamy i gramy teraz Slickly I Follow Rivers.

0: hity pełne energii w Radio Gra. Weekend za nami, a wiadomo, po weekendzie dużo wiadomości sportowych. Wszystkie je znajdziecie na naszej stronie Gra FM. Przede wszystkim dużo artykułów o żużlu, ale nie tylko, o rozpoczynającym się koszykarskim sezonie również. Zachęcamy, zaglądajcie Gra FM. Wiadomości z Torunia, z Polski i ze świata już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
8: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
9: A co ten projekt oferuje?
8: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
9: Gdzie dowiem się więcej?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
3: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
2: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
3: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
2: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
3: Zdecydowanie tak.
2: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
4: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
5: Jak to zero?
6: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
7: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606-800-933. 606-800-933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3. O reklamie.
9: Dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września. Mamy 10. Zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na realizację potężnej inwestycji. To warty 690 milionów złotych pakiet zadań na trasie między Toruniem Głównym a Toruniem Wschodnim. Czekają nas remonty torowisk, mostu, budowa kładki pieszo-rowerowej, przebudowa Sowińskiego czy nowy garbaty mostek.
11: Cały przejazd pod Placem Pokoju Toruńskiego, to jest bardzo ważne. On jest teraz jednotorowy, jednoosiowy. Teraz w planach jest oczywiście poszerzenie tego przejścia pod tym rondem pod Placem Pokoju Toruńskiego na 2 tory, więc to jest bardzo ważna rzecz w kontekście przepustowości, bezpieczeństwa, jeśli chodzi o naszych partnerów z PKP PLK. Dalej oczywiście modernizacja jeszcze na wysokości dworca miasta, ulicy Sowińskiego, która jest między dworcem a popularną w Toruniu budynkiem restauracji Lokomotywa. Piękny dojazd będzie zmodernizowany do ronda na Placu Pokoju Toruńskiego. Dalej modernizacja mostka garbatego.
10: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski. Zakończenie inwestycji w 2029 roku.
12: To są wiadomości Radia Gra.
10: Pasażerom MZK przypominamy, że zapowiadane na dzisiaj wznowienie kursów tramwajów numer 1, 5 i 6 do pętli Olimpijska zostaje przesunięte o jeden dzień, z dzisiaj na jutro. Po mieście ciągle jeżdżą więc w ten poniedziałek autobusy zastępcze ZT5. Utrzymana jest linia tramwajowa numer 9.
12: Kultura w Radiu Gra.
10: Zaglądamy w program Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Nowy sezon symfoników rozkręcił się na dobre. Gościem naszego radia był Przemysław Kępiński, dyrektor TOS, z którym zaglądamy w program koncertów.
13: Faktycznie różne style, różne gatunki, różne projekty, które no są dla każdego tak naprawdę, kto lubi się dobrze bawić, lubi dobrą muzykę, lubi konkretny gatunek, bo będziemy grali trochę swingu, trochę muzyki filmowej. No będzie bardzo tanecznie podczas koncertów sylwestrowych. Będzie znakomity bal, który będziemy mieli okazję robić drugi raz z rzędu. Będzie muzyka gitarowa, mocne riffy z orkiestrą symfoniczną i koncert na stojąco na Jordankach. Dużo tego będzie. Poza tym edukacja, którą realizujemy. No, dużo by opowiadać tak naprawdę. Ja polecam, żeby spojrzeć sobie na stronę internetową. Mamy cały buklet opublikowany od września do czerwca przyszłego roku. Cały sezon artystyczny do Państwa dyspozycji.
10: W tym sezonie Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprezentuje także koncert Klasyczny Rap z Torunia. Z symfonikami wystąpi raper Łukasz Małpa Małkiewicz.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Kierowcy w całym kraju znów będą mierzyli się z droższym tankowaniem. Ropa na globalnych rynkach mocno w górę. Baryłka Brent kosztuje blisko $100. Na pylonach w Polsce zobaczymy już powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama. Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
10: przed nami spokojny pod względem pogody, słoneczny dzień. Z nielicznych chmur, które pojawią się na naszym niebie, nie powinien dzisiaj padać deszcz. W Toruniu wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj korzystne, a termometry w najcieplejszym momencie dnia w ten poniedziałek pokażą nawet 21 stopni Celsjusza.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
9: 28 dzień miesiąca, ostatni poniedziałek września, ale za to pierwszy poniedziałek jesieni.
12: Radio Gra, hity pełne energii.
9: Tak to jest, coś się kończy, coś się zaczyna. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Nie jesteście sami, poniedziałek dopiero się rozkręca, a my razem z nim muzyka działa. Mam nadzieję, że kawka gorąca też gdzieś tam pod ręką. Teraz Dawid Podsiadło i na

0: Rock and Move w Radiu Gra. Teraz mała zagadka, co to jest? Jest okrągłe, jest czerwone, albo zielone, albo czerwono-zielone, albo żółto-czerwone, albo zielono-żółte i rośnie na drzewie. Jabłko oczywiście, a dzisiaj przypada Światowy Dzień Jabłka. To najpopularniejszy owoc w naszym kraju, ale jabłka pochodzą z terenów dzisiejszego Kazachstanu. Uważane jest za symbol życia, zdrowia, miłości, płodności, dostatku, nieśmiertelności i urodzaju. I mam wrażenie, że my w Polsce troszeczkę jabłka nie doceniamy. Kilogram jabłek u nas kosztuje nie więcej niż 5 zł, a w takim Nowym Jorku dolara trzeba zapłacić za jedno jabłuszko. Nie kilogram, za jedno jabłuszko w Nowym Jorku w normalnym supermarkecie płaci się dolara. Także doceńmy je, szczególnie dzisiaj, 28 września, mamy Światowy Dzień Jabłka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A polskie jabłka najlepsze. Za chwilę Andy Dust i Zakaria.
2: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Niesamowite emocje to Max Fly. Odlotowe prezenty to Max Fly. Max Fly. Loty w tunelu aerodynamicznym. Wejdź na www.tunel.aero. Prezent sprawdzony na maksa to Max Fly.
1: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
2: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

Dni mijają, tygodnie mijają. No już zapomnieliśmy o lecie, o wakacjach, a oni ciągle mają labę. Studenci ciągle mają wakacje, ale to się w tym tygodniu skończy. Czytam właśnie, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oficjalnie rozpocznie rok akademicki w najbliższy czwartek, 1 października. Uroczystość odbędzie się w auli UMK, a inaugurację poprzedzi złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim o 10:15. No w końcu sprawiedliwości stanie się zadość. Radio Gra.

0: Zespół Loka przypomniał swój przebój w Radiu Gra. Jeszcze niedawno można było głosować na najpiękniejsze ogródki restauracyjne Starówki. Ciągle można głosować na Dom Legend Toruńskich w plebiscycie National Geographic. Także ciągle zgłoszenia w plebiscycie najpiękniejszy ogród Torunia to u nas, a na Alasce za to mają konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Można wybrać tego, który najładniej się utuczył. No, komentarz do takiego plebiscytu może być tylko jeden. Jest grubo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
14: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
15: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
14: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
15: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
14: Nie bujasz?
15: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
16: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
17: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Po reklamie.
21: Przed nami spokojny pod względem pogody, słoneczny dzień. Z nielicznych chmur, które pojawią się na naszym niebie, nie powinien dzisiaj padać deszcz. W Toruniu wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj korzystne, a termometry w najcieplejszym momencie dnia w ten poniedziałek pokażą nawet 21 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Lady Gaga. Raczej w najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się jej nowych piosenek, bo dopiero co została mamą, także ma ręce pełne roboty, chociaż być może te ręce pełne roboty ma jej niania, albo dwie nianie, a może nawet pięć, kto tam wie. Teraz coś ze wspomnień sprzed lat, będzie Gigi D'Agostino, a chwilę później Lady Punk.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik.
11: Uff, ale to było przerażające.
12: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
13: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
14: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra.fm i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
15: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
16: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
17: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
16: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
17: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowie.
21: Radio Gra, poniedziałkowe przedpołudnie na zegarach 11. Zabieram was teraz do naszego newsroomu. Czas na raport i prognozę pogody.
22: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu wydała wczoraj komunikat dotyczący warunkowej przydatności wody do spożycia na terenie gminy Zławieś Wielka. Wyniki badań laboratoryjnych i próbek ze strefy zaopatrzenia wodociągu Przysiek i wodociągu Pędzewo nie wykazały obecności enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt, dzieci i osób z obniżoną odpornością należy jednak gotować przez minimum 2 minuty, następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Czytamy na stronie toruńskiego sanepidu. Więcej informacji publikujemy także na Gra.fm.
23: O tym się mówi w Toruniu.
22: Przed nami kolejne konsultacje społeczne w sprawie mostu zachodniego. Dzisiaj urzędnicy, projektanci i mieszkańcy o 17.30 spotkają się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce, a jutro też o 17.30 w Centrum Targowym Park na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.
24: Przedstawiamy pewien pomysł i koncepcję mostu zachodniego. Warto przypomnieć, że lokalizacja mostu zachodniego była potwierdzana przez wszystkie możliwe dokumenty planistyczne i strategiczne, prawie przez wielolecia. Teraz oczywiście jesteśmy na etapie jeszcze studialnym, bo to też warto podkreślić. To nie jest projekt mostu, to nie jest decyzja o pozwoleniu na budowę, czy decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dzisiaj pokazujemy pewną koncepcję, warianty przebiegu, pokazujemy możliwe warianty warianty, jak ten most mógłby wyglądać i będziemy informowali o tym, że będzie trwała dopiero procedura środowiskowa. I w związku z tym warto na tym etapie już rozmawiać z mieszkańcami, pokazywać, jak byśmy chcieli ten most w przyszłości realizować. I po to są te spotkania.
22: Mówił nam Rafał Pietrucień, zastępca prezydenta miasta. Przypomnijmy, że temat mostu zachodniego u naszych sąsiadów w gminie Wielka Nieszawka budzi olbrzymie emocje. Mieszkańcy sprzeciwiają się tej inwestycji przez Wisłę w obecnym kształcie.
23: Wiadomości ogólnopolskie.
22: Studenci wracają na ponad 300 polskich uczelni. Początek roku akademickiego już w czwartek. Jeśli ktoś na ostatnią chwilę zostawił sobie poszukiwanie lokum, to może być ciężko i przede wszystkim drogo. Natomiast nowe dane zaskakują, bo Warszawa wcale nie jest najdroższym miastem pod względem cen pokoi w akademikach.
0: W Warszawie te miejsca w porównaniu do innych uczelni w Polsce są dosyć tanie, dlatego że Warszawa jest dopiero na 8 miejscu w naszym zestawieniu pod względem kosztów, więc jest sporo uczelni, gdzie te koszty są zdecydowanie wyższe. Też jest sporo uczelni, w których te stawki w tym roku są nawet o kilkanaście procent wyższe niż przed rokiem.
22: To ekspert serwisu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Najdrożej jest we Wrocławiu. Pokój jednoosobowy kosztuje 1500 zł miesięcznie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
22: Mimo że o poranku termometry w Toruniu pokazały tylko 7-8 stopni, to w najcieplejszym momencie dnia będzie dzisiaj nawet 21. Przed nami kilka podobnych, cieplejszych dni. Nie powinno padać, parasole możemy zostawić w domu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj korzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
21: W poniedziałek po weekendzie to troszkę jak pierwszego dnia po urlopie. Najtrudniej jest zacząć, najtrudniejszy jest początek, ale to już mamy za sobą. Potem jakoś idzie, potem jest z górki. No i właśnie teraz po 11, raczej poniedziałek oswojony już nie jest taki groźny. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie ponownie u nas. Hity pełne energii na początek godziny. Spice Girls i Wannabe.

0: Jak ktoś tak często zaprzecza, to jednak coś chyba musi być na rzeczy. Nieprawda i Ania Dąbrowska w Radiu Gra. Amerykańska gazeta New York Times ogłosiła listę 100 najlepszych seriali XXI wieku. Według mnie troszkę poplątanie z pomieszaniem, bo są i poważne seriale, i są reality show, i nawet programy kulinarne w tej setce. Przyjrzymy się jej oczywiście nieco bliżej w najbliższą sobotę, po południu, wtedy kiedy zajmujemy się serialami, a teraz tak tylko pierwsza piątka. Może będzie inspiracją na poniedziałkowy wieczór, coś sobie przypomnicie, coś nadrobicie. Na miejscu piątym brytyjski serial Fleabag, na czwartym zupełnie niedawna Sukcesja, na trzecim Mad Men sprzed ponad dekady i równie stare pozycje wyżej, na miejscu drugim Prawo ulicy, numer jeden to Breaking Bad, czyli historia nauczyciela chemii, który zszedł na psy. Przeglądam tą listę, pierwsza dziesiątka, pierwsza pięćdziesiątka, pierwsza setka i tak się zastanawiam, jak to możliwe, że nie ma tu Lalki?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
7: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
6: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
7: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, pod tym czy nad tym, gwanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
6: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
7: Zdecydowanie tak.
6: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
13: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
14: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
13: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
14: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: te krople deszczu to tylko w piosence. Tak już ustaliliśmy. W tym tygodniu ładnie, słonecznie i bez opadów. W tym tygodniu za to emocje. Oczywiście żużlowy finał w najbliższą niedzielę, ale wcześniej, 3 października, emocje koszykarskie. Twarde pierniki stoczą swój pierwszy oficjalny mecz Orlen Basket Ligi właśnie 3 października w Arenie Toruń, a rywalem będzie aktualny mistrz Polski, czyli King Szczecin. Łatwo nie będzie, ale przecież nie o to chodzi. Za chwilę najnowsze wieści o pogodzie, a potem rytmy reggae. Inner Circle, Games People Play.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
8: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektaklemyślnikeverest.com.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Noż do stu.
11: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
14: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.
15: Pomysł na prezent to Max Fly. Niesamowite emocje to

0: kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
0: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
0: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
2: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
3: Po reklamie.
4: Mimo że o poranku termometry w Toruniu pokazały tylko 7-8 stopni, to w najcieplejszym momencie dnia będzie dzisiaj nawet 21. Przed nami kilka podobnych, cieplejszych dni. Nie powinno padać, parasole możemy zostawić w domu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj korzystne.

0: wie pum pum girl.
1: Hity pełne energii w Radiu Gra, a ja tu czytam, że podrabiana kawa zalewa Polskę i w ogóle całą Europę. Jak kawa jest podrabiana? Przez różne dosypki. To między innymi soja w postaci mąki, ekstrakt białka albo palone i mielone ziarna roślin strączkowych. Podobno przeciętny klient nie jest w stanie wykryć fałszerstwa bez specjalistycznych badań, także jak kupujecie kawę, to lepiej z jakiegoś pewnego źródła. A do kawki najnowsze wiadomości, czyli już za chwilę raport o 12.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Dżem łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu, 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema, 23,99 opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Zalia i piosenka Tylko kochaj mnie. Tak zagramy za chwilę. Teraz punktualnie 12, a teraz czas na raport.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. W niedzielę żużlowcy Prestoroń powalczą o Mistrzostwo Polski. Przed nami rewanżowy mecz ze Spartą Wrocław. Kibiców Aniołów cieszy dobra forma Roberta Lamberta, który w sobotę na motoarenie w naszym mieście został mistrzem świata. Za nami wyjątkowa runda Grand Prix, którą wygrał właśnie zawodnik Aniołów. To coś specjalnego, co każdy żużlowiec chce osiągnąć w swojej karierze, a udaje się nielicznym. Jestem podekscytowany, nie mogę się doczekać, aż zobaczę się z rodziną. Mam duże szczęście, że mogę liczyć tu w Toruniu na wsparcie fanów. Zdecydowanie to dzisiaj słyszałem. Do wielkiego finału na motoarenie dotarł w sobotę także inny zawodnik Prestoroń, Patryk Dudek, który zapewnił sobie udział w przyszłorocznym cyklu. Wicemistrzem świata na naszym torze został Bartosz Zmarzlik.
11: Robiłem wszystko, co mogłem. Myślę, że turniej ogólnie pechem całkiem dobry, więc nadal byłem na podium i z tego się bardzo cieszę. Cieszę się naprawdę z tego, że mam 31 lat, mam 10 medal Mistrzostw Świata, które naprawdę myślę, że nawet za dziecka nie marzyłem o takich rzeczach. Naprawdę jestem szczęśliwy, bo tak jak mówię, medal Mistrzostw Świata jest naprawdę, wiem ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Jest to trzeci srebrny medal, 6 złotych, jeden brązowy, naprawdę jest co robić i nie jest to łatwe. Sam siebie czasem nawet zadziwiam różnymi sytuacjami, tak jak dzisiaj naprawdę i wielka presja i to wszystko, ale gdzieś tam udało się naprawdę zachować spokój.
10: Mówił w Toruniu Bartosz Zmarzlik.
12: To są wiadomości Radia Gra.
10: To ostatnie dni września, studenci wracają do naszego miasta. UMK w Toruniu oficjalnie rozpocznie rok akademicki 1 października, w najbliższy czwartek. Najpierw oficjele złożą kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, potem obchody przeniosą się do auli przy Gagarina. Uroczystość uświetni wykład inauguracyjny doktora habilitowanego Ireneusza Soboty, profesora UMK, zatytułowany W świecie znikających lodowców. Pół wieku badań i życia w stacji polarnej UMK.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zdecydują niebawem, kiedy będzie można sprawdzić, czy nasze dane medyczne są objęte wyciekiem informacji po ostatnim cyberataku. Chodzi o atak na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoktor. Dodatkowe wytyczne, jak wzmocnić bezpieczeństwo, przedstawi też Ministerstwo Cyfryzacji.
13: Chodzi m.in. o kontrolę dostępu, ochronę kopii zapasowych i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. Właśnie sektor medyczny ostatnio jest coraz częściej obiektem cyberataków. Dodatkowo Urząd Ochrony Danych Osobowych ma rozpocząć kontrolę w firmie, która odpowiada właśnie za oprogramowanie Medyk.
10: Mówił Michał Dobrołowicz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
10: Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą, nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Na niebie dużo słońca, termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 22 stopnie. We wtorek będzie podobnie, ale noc z poniedziałku na wtorek ponownie zimna, słupki rtęci zjadą nawet do 10 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
9: Światowy Dzień Wścieklizny, Międzynarodowy Dzień Tajniaka i Światowy Dzień Jabłka. Takie mamy dzisiaj święta.
12: Radio Gra. Hity pełne energii.
9: Imieniny za to obchodzą Marek i Wacław. Pozdrawiamy serdecznie. Mariusz Pucyło, Radio Gra, teraz Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Gdy

0: Czerwoni Polsko. Dzisiaj mecz, dlatego się nakręcamy. Dzisiaj Liga Narodów. Ponownie Szwecja-Polska, godzina 20:45. No to wieczorem, teraz pora na urodzinowe życzenia. Dzisiaj wśród gwiazd między innymi Katarzyna Bojakiewicz, polska aktorka, kończy 54 lata, a Martyna Wojciechowska, prezenterka i podróżniczka, ma 52 urodziny. Człowiekowi dzisiaj urodzonemu bardzo mocno zależy na tym, żeby dosłownie we wszystkim, co robi, wespół z innymi zajmować pierwsze miejsce. Posiada nieprzeciętną inteligencję i doskonale o tym wie, ale jednocześnie jest także impulsywny i niecierpliwy. Pozdrowienia dla urodzonych 28 września. Za chwilę piosenka z filmu K-popowe Łowczynie Demonów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
9: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot, spot Max Fly.
10: Pomysł na prezent to Max Fly. Niesamowite emocje to Max Fly. Odlotowe prezenty to Max Fly. Max Fly, loty w tunelu aerodynamicznym. Wejdź na www.tunel.aero.

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
0: Po reklamie.
5: To jest Radio.

0: Rod Stewart. W tym roku troszeczkę podupadł na zdrowiu, były problemy z sercem, ale chyba już wszystko ok, bo widzę, że są wyznaczone kolejne daty koncertów i to już niedługo, w połowie października. A co w tym tygodniu w Toruniu, jeżeli chodzi o koncerty? Zaczynamy od tego odwołanego. Dzisiaj w Centrum Jordanki miały zagrać Cztery Pory Miłowania. Koncert aktualnie odwołany, przełożony na 22 dzień lutego przyszłego roku. Także w Centrum Jordanki 3 października wielki koncert Nie dokazuj, czyli największe przeboje Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Wśród wykonawców obchodząca dziś urodziny Katarzyna Bujakiewicz, Rafał Cieszyński, Staszek Karpiel-Bułecka, Katarzyna Pakosińska czy Maciej Miecznikowski. Trevoci, czyli trzech tenorów, zawita do Torunia 4 października w najbliższą niedzielę i także w niedzielę w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, coś z zupełnie innej beczki, szlagierowy zawrót głowy. Coś dla miłośników śląskich szlagierów, ale nie tylko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A my gramy swoje. Teraz w Radio Gra Fastboy Music Sounds.

Ava Max, Kings and Queens w Radiu Gra, a ja tymczasem przeglądałem światowe wiadomości. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych, gdy ich pojazd został przypadkowo ostrzelany podczas manewrów wojskowych na Łotwie. No i nie uwierzycie, kto ostrzelał włoskich żołnierzy. Inni włoscy żołnierze. Podczas gdy my mówimy nie do wiary, polscy myśliwi tylko kiwają głowami i myślą: oj tam, każdemu się zdarzy.

0: Nowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę.
8: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
13: Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą, nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Na niebie dużo słońca, termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 22 stopnie. We wtorek będzie podobnie, ale noc z poniedziałku na wtorek ponownie zimna, słupki rtęci zjadą nawet do 10 kreski.
14: To jest Radio

0: Hity pełne energii.
1: Hity pełne energii na piękny poniedziałek w Toruniu. Zresztą cały tydzień ma taki być, z temperaturą powyżej 20 stopni. A do tego jeszcze jutro mamy dzień kawy. Warto wiedzieć już dzisiaj i coś do kawy, do pracy jutro przynieść. Spotykamy się po 9:00. Mariusz Pucyło, cześć.

0: Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
9: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Poniedziałkowe popołudnie, 13 na zegarach w Toruniu. Czas na najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Tramwaje numer 1, 5 i 6 jednak nie pojadą jeszcze dzisiaj do pętli Olimpijska w Toruniu. Zapowiadane przez MZK wznowienie kursów tych trzech linii zostaje przesunięte o jeden dzień. Powodem zmiany terminu są opóźnienia ze strony wykonawcy w realizacji prac związanych z siecią trakcyjną. Po mieście ciągle jeżdżą więc autobusy zastępcze ZT5. Utrzymana jest linia tramwajowa numer 9.
19: O tym się mówi w Toruniu.
18: Przed nami kolejne konsultacje w sprawie mostu zachodniego. Jego trasa ma zaczynać się w okolicach Placu Skalskiego w Toruniu. Przeprawa odciąży most generała Piłsudskiego. Mówi o tym Ireneusz Makowski, dyrektor MZD w Toruniu.
20: Tak jak państwo wiecie, około 30 tysięcy, 27 z tego część tego transportu na pewno przejdzie na most zachodni, co na pewno przyczyni się do poprawy komfortu przejeżdżających tam samochodów, ale i poprawy całej infrastruktury zespołu starówkowego. Upłynni ruch, tak jak dzisiaj wiemy, na Jana Pawła w godzinach szczytu jest trudno, ciężko, gdzie między innymi również przemieszczają się mieszkańcy Mieszawki czy gminy całej. Będą mogli też sobie podróżować przez przeprawę zachodnią.
18: Jednocześnie urzędnicy zaznaczają, że to ma być most lokalny. Inwestycji w tym kształcie sprzeciwiają się jednak mieszkańcy wspomnianej gminy Wielka Nieszawka. Nie chcą, by trasa mostowa przebiegała koło ich domów. Mówią, że zaburzy to spokój gminy oraz ją oszpeci. Dzisiaj kolejne spotkanie dotyczące tego tematu wystartuje o 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce.
19: Dzieje się na drogach.
18: Ważne informacje dla kierowców, którzy jeżdżą autostradą bursztynową na odcinku między Toruniem a Gdańskiem. Zakończył się remont między węzłami Warlubie i Nowe Marzy, ale na A1 startuje kolejna inwestycja.
9: Rozpoczynamy kolejny etap remontów na wierzchni Number One, autostradzie A1. Remontowany będzie odcinek pomiędzy węzłami Kopytkowo i Warlubie. Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na zmianę organizacji ruchu na węźle Warlubie. Na czas remontu nastąpi częściowe zamknięcie węzła Warlubie.
18: Mówiła Anna Kordecka, rzecznik prasowy Gdańsk Transport Company.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą kradnącą w Niemczech samochody na dużą skalę. Na polecenie prokuratury krajowej przy współpracy z niemieckimi organami ścigania na Dolnym Śląsku zatrzymano 10 osób.
15: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy kradli w Niemczech samochody, które potem przewozili do Polski, rozbierali na części i sprzedawali. Podczas przeszukań u zatrzymanych znaleziono profesjonalny sprzęt elektroniczny do pokonywania zabezpieczeń w samochodach, ale także amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Poza tym zabezpieczono mnóstwo samochodowych części. W sumie wypełniły 3 ciężarówki.
18: W ocenie śledczych złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów, mówi Krzysztof Zasada.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
18: Przed nami kolejny tak słoneczny dzień w Toruniu. Dzisiaj w mieście nie będzie padać, warunki biometeo są korzystne, wieje umiarkowany wiatr, a termometry w najcieplejszym momencie pokażą nawet 22 stopnie. We wtorek i w środę może być podobnie, chociaż noce będą zimne. Słupki rtęci zjadą w Toruniu nawet poniżej 10 kreski.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
17: Za oknami złota polska jesień i tego się trzymajmy. Tak ma to wyglądać w najbliższych dniach. Tak a propos jeszcze prognozy pogody, która przed momentem się u nas pojawiła. Do aury będziemy zaglądali, ale też będziemy zaglądali do tego, co dziać się będzie w tym tygodniu, który no, oficjalnie startuje. Być może trochę leniwie, ale startuje. Dzień dobry po 13 w Radio Gra. Marcin Misiecki, kłaniam się. Witajcie. Jesteśmy razem do 18.
19: Radio Gra. Hity pełne energii.
17: A na początek jednak dawka muzycznego relaksu. Mika, relax. Take it easy.

0: jako że powszechnie wiadomo, że poniedziałki do najłatwiejszych dni tygodnia nie należą, dlatego postanowiłem, że zaczniemy go z wysokiego C. To nasze dzisiejsze spotkanie popołudnie w Radiu Gra, więc będą bilety do Baja Pomorskiego. Na kabaret też się znajdą, a na koncert z przebojami Marka Grechuty też tam zajrzymy i powinienem też coś dla was mieć. Gęsina na Świętego Marcina? Coraz bliżej tego wydarzenia, więc kolejne gąski trafiają dzisiaj do was. Poza tym będziemy przeżywali to, co przed nami w Speedwayu, czyli drugi finał ze strefą kibica, no i będziemy przeżywać też to, co za nami, czyli mistrz świata na żużlu. Nazywa się Robert Lambert i jeździ w zoruńskiej drużynie. Działo się na Motorynie w sobotę i o tym też piszemy na gra.fm. Będzie sonda, będzie Radio Gra poleca, będą też hity pełne energii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
3: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Kowacz. Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
3: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.

0: Trzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Czuję, podziwiam, zresztą to jest piękna złota jesień. Ja po prostu się świetnie czuję, jestem pełna temperamentu.
1: Jest przyjemnie, przyjemnie, ładnie jest.
2: Można iść z dziewczyną na spacer, nie jest źle, nie jest ani zimno, ani ciepło.
3: Aj, taką jesień to my szanujemy. Niech się utrzymuje jak najdłużej. To jest Radio Gra, pozostańcie z nami.
4: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Jako, że jesteśmy w radio, więc u nas bardziej audio niż wideo, chociaż na naszych radiowych socialach wideo też nie brakuje. Polecamy, kto nie był, wejdźcie na Instagrama, wejdźcie też na naszego radiowego Facebooka. Jak zdobyć gęsinę? O, to jest pytanie. No to odpowiedź padnie już za kilka minut. Podpowiedź, jak będzie można zdobyć kolejną gęsią tuszkę. Ale o tym za moment. Wcześniej najnowsza prognoza pogody w Radio Gra, więc proszę posłuchać, co się w niej wydarzy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Cappuccino. Kafe latte.
14: Co robisz?
13: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.

0: e-booka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Po reklamie.
2: Przed nami kolejny tak słoneczny dzień w Toruniu. Dzisiaj w mieście nie będzie padać, warunki biometeo są korzystne, wieje umiarkowany wiatr, a termometry w najcieplejszym momencie pokażą nawet 22 stopnie. We wtorek i w środę może być podobnie, chociaż noce będą zimne. Słupki rtęci zjadą w Toruniu nawet poniżej 10 kreski.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Czas na audycję It's My Life w Radio Gra. Nie wiem, czy to numer akurat mocno związany z jesienią, którą dzisiaj już pytaliśmy w naszej sądzie. No właśnie, a propos, słuchajcie, jaka piosenka, może być polska, może być zagraniczna, kojarzy wam się mocno z tym jesiennym czasem, który właśnie następuje? Czy to Złota Polska Jesień, czy ta nieco bardziej brutalna, szara i deszczowa? Jaka piosenka wam się kojarzy z jesienią? Oto jest pytanie. Za fajną odpowiedź być może trafi do was. Właśnie, kolejna gęsina na świętego Marcina od pana marszałka. Co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedź wysłać do nas SMS-em na numer 3002. 3002. Pod ten numer wysłacie darmowego SMS-a, zostawiając swoje imię, nazwisko i koniecznie adres mailowy. Imię, nazwisko, adres mailowy. No i napiszcie, jaka piosenka wam się kojarzy mocno z jesienią. Kto jeszcze nie wygrał? Zapraszamy. Gęsiny czekają.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Ale to było przerażające.
13: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
14: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
15: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w Serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
16: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Serwitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny!
19: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus. Po reklamie.
0: To jest 28 dzień września i 14 na zegarach. Słuchacie Radio Gra Toruń. Czas na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. To inwestycje warte w sumie 690 milionów złotych. PKP PLK ogłosiły przetarg dotyczący kilku zadań na kolejowej linii między Toruniem Głównym a Toruniem Wschodnim. W ramach projektu budowa kładki przez Wisłę, remont mostu kolejowego, przebudowa Sowińskiego, nowy garbaty mostek. Będą także zmiany na dworcu wschodnim.
21: Dworzec kolejowy Toruń Wschodni, a tam i modernizacja peronów i torów odstawczych, i modernizacja szlaku linii kolejowych 353 i 27, 27, to jest Toruń Wschodni, Sierpc przez Lubicz i wszystkie miejscowości okoliczne powiatu toruńskiego, lipnowskiego, więc to jest bardzo ważna nitka, która będzie również modernizowana.
20: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski. Dodajmy, że projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską, która wyłoży ponad 550 milionów złotych.
1: Wiadomości z regionu.
20: Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Toruniu wydała wczoraj komunikat dotyczący warunkowej przydatności wody do spożycia na terenie gminy Zławieś Wielka. Wyniki badań laboratoryjnych i próbek ze strefy zaopatrzenia wodociągu Przysiek i wodociągu Pędzewo nie wykazały obecności enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt, dzieci i osób z obniżoną odpornością należy jednak gotować przez minimum 2 minuty, następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Czytamy na stronie toruńskiego sanepidu. Więcej informacji publikujemy także na Gra FM.
1: Kultura w Radiu Gra.
20: Dzisiaj w naszych serwisach rozmawiamy z Przemysławem Kępińskim, dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Sezon symfoników już się rozkręcił. Dzisiaj zaglądamy w plany na najbliższe miesiące. W grudniu połączymy muzykę klasyczną z rapem. Na scenie z muzykami pojawi się raper Małpa.
2: Kilka lat temu spotkałem się z Łukaszem. Właśnie to oni zaproponowali, to ich strona zaproponowała coś, co miałoby mieć formę właśnie współpracy z orkiestrą. Stwierdziłem, że no to jest dobra okazja do tego, żeby po raz kolejny trochę zaszokować ludzi, którzy są naszymi standardowymi odbiorcami i zainteresować tych, którzy są niestandardowymi odbiorcami.
20: Bilety na ten koncert zniknęły tak szybko, że organizatorzy zdecydowali się dołożyć jeszcze drugie wydarzenie tego samego dnia, 5 grudnia.
1: Sport w Radiu Gra.
20: Mecz piłkarskiej kadry Polski z Bośnią i Hercegowiną rozczarował kibiców, trenera i samych piłkarzy także. Dzisiaj kolejne starcie biało-czerwonych w Lidze Narodów. Przeciwnikiem mocna Szwecja. Będą zmiany w składzie.
22: Zmiany są przesądzone. Na lewej stronie obrony nie wystąpi Jakub Kiwior. Jan Urban rezygnuje z przesunięcia obrońcy na lewy bok. Wróci on do środka, gdzie będzie grał w parze z Janem Bednarkiem, tak jak w FC Porto. Z powodu tych zmian miejsce w składzie straci najprawdopodobniej Kacper Potulski. Biało-czerwoni czekają na zwycięstwo ze Szwecją na jej stadionie od 96 lat.
20: Mówił Wojciech Marczyk, mecz o 20:45.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
20: 22 stopnie na termometrach, korzystne warunki biometeo, umiarkowany wiatr i sporo słońca na niebie. Tak przedstawia się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie w Toruniu. Parasole na razie nam się nie przydadzą. Według synoptyków w najbliższych dniach nie będzie w mieście padać.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
0: I to już chwila po drugiej, więc niektórzy z lekkim przerażeniem patrzą, bo jeszcze pewnie parę rzeczy jest do zrobienia, do załatwienia w pracy, do wykonania. No ale są też tacy, którzy wiadomo, zgodnie z zasadą, wszystko co po 13 na jutro. Oj, tak to można żyć. Kłaniam się, Marcin Wisiecki, dzień dobry. Gramy hity pełne energii. W tej godzinie też będą kolejne zaproszenia u nas do wygrania.

0: Man at Work z dużą dawką słońca i no takim jeszcze letnim powiewem odrobinę. To jest Radio Gra i hity pełne energii. Panie, panowie, ktoś chciałby wybrać się z młodszą młodzieżą do Baju Pomorskiego? Jeżeli tak, no to polecamy wam Szelmostwa Lisa Vitalisa. To repertuarowy spektakl, który zobaczymy już w najbliższą niedzielę. Szelmostwa Lisa Vitalisa. Kto ostatnio nie wygrywał nic, ma szansę. Zapraszam do telefonów, bo mam podwójne zaproszenia. 56 6543 210. Ten spektakl w Baju Pomorskim w niedzielę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
4: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Max

0: 100% sprawdzony na maksa, to Max Fly.
1: Maxa, daj, leci spod Max Fly. Maxa, daj, leci spod Max Fly.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektaklemyślnikeverest.com.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Sezon żużlowy dobiega do końca. Finał Mistrzostw Świata spektakularny za nami, przed nami. Last Dance, jeżeli chodzi o finał PGA Ekstraligi. 20 punktów zaliczki. Z tym jedziemy do Wrocławia, no ale to nie będzie łatwy tydzień dla naszych zawodników, o czym w radiowym studiu opowiadał mój gość Radosław Smyk, a więc trener przygotowania fizycznego toruńskich Aniołów.
1: Mamy też zaplanowane dwie jednostki treningowe na różnych torach. Ja też mam kilka treningów zaplanowanych jeszcze z chłopakami, treningi motoryczne. Chłopacy również się gdzieś tam złapią z Dominikiem pod kątem jakby odnowy biologicznej, przygotowania ciała do zawodów. Więc tak naprawdę ten tydzień jest bardzo ciężki i emocjonalnie, przede wszystkim emocjonalnie, no bo gdzieś tam też emocje sięgają zenitu. Każdy już by najchętniej te zawody odjechał. Się śmieliśmy z trenerem Piotrem, że najlepiej jakby był finał jeden w sobotę, drugi w niedzielę i po temacie. A tutaj jeszcze to Grand Prix, o którym wspominaliśmy, które też było obarczone tym stresem, żeby wszyscy cało i zdrowo dojechali, no to jeszcze jeden tydzień czekania.
0: A do rozmowy z panem Radkiem wracać będziemy w tym tygodniu, bo będziemy też zapraszali was wspólnie do strefy kibica.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Gadam si Stranger w Radio Gram. Pytam was dzisiaj o piosenki kojarzące się z jesienią. No i Ania przypomniała mi o pięknym klasyku, epickiej bajladzie, czyli November Rain od Guns N' Roses. No i tak, nie może być inaczej. Ania, dla ciebie kolejna gęsina. 30.02, czekamy na kolejne tytuły. Wysyłacie SMS-a z waszym imieniem, nazwiskiem, tytułem jesiennej piosenki i koniecznie waszym adresem mailowym. To wszystko wysyłacie darmowo na SMS-a pod numerem 30.02.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Stomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
9: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
10: Po reklamie.
11: Dużo słońca na niebie, korzystne warunki biometeo, umiarkowany wiatr, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie. Przed nami kilka podobnych, dość ciepłych dni. Dzisiaj termometry pokazały 21 stopni. Jutro może być pod względem temperatury podobnie albo nawet nieco cieplej.
12: To jest Radio Gra.

0: Czwartek będzie ważnym dniem dla studentów, ale przede wszystkim dla toruńskiej uczelni, bo startuje kolejny rok akademicki. O 10.15 zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, a i wybrzmi Gaudeamus przy dźwiękach orkiestry wojskowej. Jak ta inauguracja będzie wyglądała, napisaliśmy o tym na gra.fm. A studentów, którzy zjeżdżają do Torunia, gorąco pozdrawiamy, szczególnie tych pierwszoroczniaków, być może lekko zagubionych w przestrzeni miasta, lub też tych, którzy jeszcze nie do końca potrafią się odnaleźć. Będziemy wam pomagali, spokojnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić
14: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: Po reklamie.
0: Szczęśliwi czasu nie liczą, ale z obowiązku informuję, że to już 16, zatem czas na kolejny raport w Radiu Gra.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który planował atak z użyciem noża w swojej szkole. Funkcjonariusze weszli do jego mieszkania dzisiaj rano. W pokoju znaleźli 30-centymetrowy nóż i tasak. Policjanci otrzymali informację o planowanym ataku w podstawówce od zagranicznych partnerów. 13-latek miał być uczestnikiem forów o tematyce faszystowskiej i ekstremistycznej. Trwają czynności z udziałem 13-latka w obecności rodzica. W sprawę zaangażowali się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową w Bydgoszczy. Powiadomiliśmy także inne służby, poinformowali policjanci.
1: O tym się mówi w Toruniu.
20: Największa od lat inwestycja transportowa w Toruniu staje się faktem. Za nami spotkanie dotyczące modernizacji linii kolejowej numer 353 na odcinku Toruń Główny, Toruń Wschodni. Ogłoszono przetarg, zmienią się okolice dworca Toruń Miasto, Toruń Wschodni, budowana będzie kładka przez Wisłę, wyremontowany będzie most kolejowy. Co jeszcze obejmuje to zadanie?
3: Od strony kolejowej potrzebne jest na tego typu liniach kolejowych likwidowanie wąskich gardeł. Zasadniczo linia na ponad 300 km jest linią dwutorową, a w Toruniu mamy wąskie gardło jednotorowe o długości 200 metrów. I tego trzeba się pozbyć, bo ono przeszkadza w sprawnym ruchu pociągów. Po prostu jeden pociąg musi poczekać, przepuścić inny pociąg. Przy tak dużym ruchu, który już tutaj mamy, 11 pociągów przejechało w ciągu 40 minut, takie elementy kolejowe musimy pozbywać się, tworząc pełną przepustowość. A przy okazji oczywiście dzisiaj no to myślenie jest szersze, żeby miasto zyskiwało na tego typu rewitalizacjach, modernizacjach.
20: Mówił podczas wizyty w Toruniu Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
1: Wiadomości Radia Gra.
20: Przed nami kolejna tura konsultacji w sprawie mostu zachodniego. Miasto przedstawia dwa warianty przeprawy, która ma połączyć Toruń na wysokości Placu Skalskiego i Małą Nieszawkę. Czym różnią się koncepcje?
19: Różnią się przebiegiem. Przede wszystkim pierwszy z wariantów, który został odrzucony, to jest wariant, który był dużo dłuższy od pozostałych. Także ilość wyburzeń była nieakceptowalna i dlatego zostały w tym momencie tylko dwa warianty, pierwszy i drugi, nazywane też żółtym i czerwonym. One przebieg mają bardzo podobny do siebie, natomiast jeśli chodzi o przeprawę przez Wisłę, to obydwa są zlokalizowane w tym samym miejscu. I jeśli chodzi o obiekt mostowy, on posiada jedną lokalizację, natomiast posiada dwa warianty techniczne, konstrukcyjne.
20: Mówił Rafał Jagielczuk, przedstawiciel projektanta z firmy Sweco. O tych wariantach porozmawiacie dzisiaj w Małej Nieszawce, a jutro w Toruniu. Oba spotkania startują o 17.30, szczegóły na Gra FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
20: Przed nami raczej pogodny wieczór i noc, będzie jednak zimno. Jutro poranku termometry w Toruniu mogą pokazać jedynie 10 stopni. W ciągu dnia ponownie na niebie nie będzie jednak brakować słońca, a we wtorek słupki rtęci zatrzymają się nawet na 22 kresce. Warunki biometeo są aktualnie korzystne, wieje umiarkowany wiatr.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: Popołudniowa piątka po czwartej. Pozdrawiamy ludzi pracy i po pracy. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy drugą część dnia, czy lepszą? No mam nadzieję, bo poniedziałek w większości, zakładam, przypadków chyba można uznać za zaliczony, a przynajmniej w tej pierwszej części dnia. U nas dodajemy mocy z hitami pełnymi energii How Does It Feel i Jerry Halliwell na początek.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie.

Nie da się nie lubić takiego klasyka Depeche Mode. Just Can't Get Enough w Radio Gra. To są hity pełne energii. Szybki rzut oka na Graf M, gdzie aktualizujemy. I najnowsza informacja jest taka, że Państwowa Inspekcja Sanitarna w Toruniu oficjalnie potwierdza, że woda dostarczana przez wodociągi Przysiek i wodociąg Pędzewo ponownie spełnia wszystkie normy sanitarne. Oznacza to koniec ograniczeń, które obowiązywały od czwartku 24 września. Woda spełnia wszystkie wymagania, można więc ją pić bezpiecznie, bez przegotowania. I to jest ta najważniejsza informacja. Można także śmiało przygotowywać posiłki, oczywiście kąpać się, korzystać bez ograniczeń. O czym piszemy w szczegółach na Gra FM.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60.

0: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
1: Chciałbym jechać, ale te koszty.
0: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
1: Serio?
0: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
1: Gdzie to znaleźć?
0: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
2: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
3: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
4: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
5: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
13: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
12: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
13: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
12: Nie bujasz?
13: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Władysława Łokietka. Ostateczny kształt murowanej twierdzy zamek uzyskał w pierwszej połowie XIV wieku, stając się siedzibą komtura i konwentu krzyżackiego zarządzającego posiadłościami zakonu w regionie Kujaw. Po bitwie pod Grunwaldem w lipcu 1410 roku zamek przeszedł w ręce polskie i stał się kwaterą króla Władysława Jagiełły podczas negocjacji pokojowych. W lutym 1411 roku, po podpisaniu pokoju toruńskiego, warownia wróciła w ręce krzyżackie. W 1419 roku przy zamku funkcjonował most łyżwowy przez Wisłę. Ruiny zamku zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych 26 lipca 1935 roku. Obecnie znajdują się na terenie prywatnym, jednak wciąż można podziwiać ich monumentalne pozostałości. Zamek w Małej Nieszawce został wzniesiony na niewielkim półwyspie utworzonym przez zakole Wisły. Całość założenia miała kształt kwadratu o boku długości około 35 metrów, otoczonego murem i fosą o szerokości 19 metrów i głębokości 5,5 metra. Wewnętrzna zabudowa obejmowała cztery skrzydła skupione wokół dziedzińca, z których największe, południowe, mieściło dormitorium zakonne. Wschodnie skrzydło skrywało sklepioną piwnicę z hipokaustum, natomiast w zachodnim prawdopodobnie znajdowała się kuchnia. Północne skrzydło było przeznaczone na mieszkanie komtura i izbę dla straży. Do zamku prowadził most oraz szyja międzymurza, a w północno-wschodniej części znajdowała się drewniana studnia o wymiarach 1,5 na 1,5 metra i głębokości 5,5 metra. Oprócz samego zamku w skład zespołu obronnego wchodziły także podzamcze z młynem, piekarnią, browarem, łaźnią, wozownią i innymi budynkami gospodarczymi. Wielka Nieszawka to miejsce, gdzie historia splata się z nowoczesnością. Dzięki bogatemu dziedzictwu kulturowemu, licznym zabytkom oraz nowoczesnej infrastrukturze, wieś przyciąga coraz większe zainteresowanie. Park wodny Olender oraz Olenderski Park Etnograficzny stanowią wyjątkowe atrakcje dla rodzin i miłośników historii, a liczne ślady osadnictwa olenderskiego i krzyżackiego pozwalają poznać fascynujące dzieje regionu.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
5: Po reklamie.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: AI.
1: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Toruńska Orkiestra Symfoniczna, muzyczna wizytówka miasta nad Wisłą, to od niemal 5 dekad stanowi jeden z najważniejszych filarów kulturalnych miasta Torunia. Jej historia sięgająca lat 30. minionego wieku to opowieść o pasji, wytrwałości i nieustannym rozwoju, który pozwolił jej zaistnieć nie tylko na krajowej, ale i międzynarodowej scenie muzycznej. Historia profesjonalnej orkiestry symfonicznej w Toruniu rozpoczęła się 22 kwietnia 1936 roku, kiedy powołano do życia pierwszą miejską orkiestrę. Już rok później pojawiły się ambitne plany budowy nowego gmachu oraz nadania imienia Karola Szymanowskiego, wybitnego polskiego kompozytora. Niestety wybuch II wojny światowej przekreślił te zamierzenia. Po zakończeniu wojny w marcu 1945 roku orkiestra odrodziła się, jednak wkrótce wiele instytucji, w tym muzycznych, przeniesiono do Bydgoszczy wraz z administracją wojewódzką. W efekcie wielu muzyków toruńskiej orkiestry zasiliło powstające tam zespoły, które z czasem przekształciły się w Filharmonię Pomorską. Przez kolejne dekady w rzeczywistości centralnego planowania Toruń pozbawiony był własnej orkiestry symfonicznej, co wyraźnie odczuwali zarówno mieszkańcy, jak i lokalne środowisko artystyczne. Dopiero reforma administracyjna z 1975 roku oraz przywrócenie Toruniowi statusu siedziby województwa stworzyły warunki do reaktywowania orkiestry. Nowy rozdział w historii toruńskiej orkiestry rozpoczął się w 1978 roku, kiedy powołano do życia Toruńską Orkiestrę Kameralną. W 1990 roku zespół przeszedł pod zarząd miasta Torunia, które od tego czasu stało się głównym mecenasem orkiestry. W 2006 roku orkiestra uzyskała status symfoniczny, przyjmując nazwę Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Dzięki wsparciu miasta i dynamicznemu rozwojowi zespół na stałe wpisał się w kulturalny pejzaż Torunia, regularnie organizując koncerty dla mieszkańców oraz reprezentując miasto podczas krajowych i zagranicznych tournée. W ciągu 36 lat działalności orkiestra zagrała około 2,5 tysiąca koncertów zarówno w najważniejszych polskich miastach, jak i w wielu krajach Europy, takich jak Belgia, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Białoruś czy Litwa. Na szczególne wyróżnienie zasługuje miesięczne tournée w Chinach oraz udział w galowych koncertach operowych w hiszpańskiej Pampelunie. W październiku 2010 roku orkiestra wystąpiła także w prestiżowej sali Cirque Royal w Brukseli. Od listopada 2015 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna ma swoją siedzibę w imponującym Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Budowa tego nowoczesnego obiektu rozpoczęła się w kwietniu 2013 roku i zakończyła w listopadzie 2015 roku. Nowa sala koncertowa nie tylko zapewniła zespołowi doskonałe warunki akustyczne, ale także pozwoliła na organizację wydarzeń o znacznie większej skali. Jednym z kluczowych elementów działalności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest szeroko zakrojona edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Programy edukacyjne obejmują nie tylko mieszkańców Torunia, ale także całe województwo kujawsko-pomorskie. Orkiestra od lat współpracuje z Zespołem Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu, umożliwiając wyróżniającym się uczniom występy solistyczne podczas specjalnych koncertów. Podstawowy skład orkiestry liczy 57 osób, co pozwala na realizację zarówno repertuaru kameralnego, jak i wielkich dzieł symfonicznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest organizatorem licznych wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny miasta. Od 1997 roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Nowa Muzyka i Architektura, którego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych i historycznych wnętrzach Torunia. Koncerty festiwalowe odbywają się w czasie 2 wakacyjnych miesięcy, lipca i sierpnia, przyciągając melomanów z całego kraju. Drugim ważnym wydarzeniem jest Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy imienia Karola Lipińskiego, organizowany cyklicznie co 3 lata. Orkiestra od lat współpracuje także z wieloma chórami, w tym z chórem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co pozwala na realizację rozbudowanych form muzycznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna to nie tylko zespół muzyków, to ambasador miasta promujący Toruń na arenie międzynarodowej i dostarczający mieszkańcom niezapomnianych przeżyć artystycznych. Dzięki pasji, profesjonalizmowi i nieustannemu rozwojowi orkiestra od lat przyczynia się do budowania wizerunku wizerunku Torunia jako ważnego ośrodka kultury muzycznej w Polsce i Europie.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.